87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.